0: Пра падляшшы ў Кабылянцы каля Міхалова з'явілася месца, дзе можна спыніцца і пагутарыць з гісторыі. У новым скверы, названым у гонар беларускага пісьменніка, журналіста і краязнаўцы Міколы Гайдука, усталявалі памятную шыльду і лаву яго імя. Сесці на гэтай лаве, нібы сесці побач самім Міколам, успомніць яго творы, яго працу дзеля беларускай мовы і культуры, пачуць галасы тых, хто яго ведаў і памятае. У рэпартажы Юркі Ляшынскага і Вольгі Сямашкі гучаць развагі пра Міколу Гайдука адразу пасля яго смерці ў 98 годзе, а таксама словы ўдзельніка ўрачыстасці адкрыцця скверу ў Кабылянцы. Прапануем паслухаць урывак з рэпартажу «Сесці з Мікалаем Гайдуком».
1: Jest miejsce szczególne dla niego względu na to, że to była jego kraina szczęśliwości. Dzięki fantastycznym rodzicom tutaj uzyskał taki background tożsamościowy, czyli język, kultura, historia, wyznanie. I jakby z tym backgroundem wyruszył dalej w świat i poradził sobie. No ten dorobek jest trochę wszechstronny, ale jednocześnie muszę powiedzieć, że byłam bardzo dumna, kiedy się dowiedziałam niedawno, że z książek dzieci białoruskich w podstawówce, które razem z moją mamą opracowali, to do dzisiaj dzieci się uczą.
2: Pierwszy raz styknął się z jeszcze w liceńskie czasy, kiedy on zastupał nastawnicę białoruskiej mowy, prywatności w gospodarniu Lidzi Platonowną, jego żonku. I wtedy on u nas 1/4 wykładał białoruską mowę.
3: Gdzie ta tablica?
4: Wunia nam z rocznikami.
3: Za rocznikami. O, jakimi rocznikami.
4: No.
3: Wykryli.
5: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z tego weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać tego toczką w toczku, my nie musimy brać usiaho, ale jak my wyciągniemy wnioski z tego usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potem, tak?
3: To powodle zakonu, że najciężej być prorokam u swojej ojczynie. Nie dzieł innym jest ludzi doceniać za to, co oni robili, a u siebie nie obowiązkowo.
6: Kolki ich na białostockiej ziemi. Калі б сказаць, што столькі, колькі на пагодным начным жнівеньскім небе зорак, то і гэта не было б перабольшаннем. За назвай кожнага мястэчка ці вёскі, пагорка або далінкі, нават за кожным вірам у рэчцы або валуном у полі, усюды затаіліся, калі не легенда, то згадка, як не былічка, то сказ, а часам доўгае, напоўненае незвычайнымі падзеямі, апавяданне.
7: Fajne, że to jest fotografii, to bardzo ważne. Ja, no prosto może kopy, no nie wiem, może dwa stędy je postawić i wtedy białoruska mowa mogłaby tak słaba.
8: Oczywiście jesteśmy z tego dumni, bardzo się cieszymy, że te dokonania dziadka jakoś tam żyją, że ktoś się stara, wykonuje te prace, żeby powstał skwer jego imienia. No to jest świetna rzecz.
3: Sprawa w tym, czy my chcemy Pracheta pamiętać, czy my Pracheta chcemy zabyć. Ułady gminy Michałowa powinny prosto być szczęśliwe, aż to mieli takiego wychodca z swojej tak w okolicy, z Kabylanki. Tym bolsz to jeszcze Mikołaj Hajduk zakończył miastowy ogólnoedukacyjny licej. Zabrał tu folklor, tak? Tak, że to... Kali on kazał, że u Michałowie da drugiej suświetnej wojny nikto na inszej mowie nie rozmawiał, jak na białoruskiej, nawet Żydy. A na polskiej mowie rozmawiał policjant, nastawnik i ksiądz.
0: Вы паслухалі анонс, а цалкам рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі «Сесці з Мікалаем Гайдуком» слухайце сёння на хвалях беларускага радыё «Рацыя» 15:10 паўдля беларускага часу, а 14:10 паўдля польскага.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Chłopaki mówią, napisz o tym, co przeżyłeś. Ja mówię, okej. Miałem 17 lat, staliśmy z zającem pod stocznią. Myśleliśmy, że wjadą ruskie czołgi. Nie wjechały, jasne? Jasne. Nagle papa odnowił ląd, a Wałęsa skoczył przez płot. Solidarność, ludzie się cieszyli, że wolność będzie.

0: takie coś uprawnili, bo on był zaprawdę od białoruskiej inteligencji, zaprawdę litwińskiej inteligencji.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

dużo pracować i wiele potrafić. Polska teściowa się o mnie martwić. Ona się ciągle modlić do Boga.